0: 2010 durch die Nacht.
1: Poszczenie jest spektaklem, więc przed spektaklem możesz iść i się wyciszyć. A później przychodzisz taki wyczekiwany na spektakl.